puru mori la yui. Kwatu lewa sekana na edwa kubana lewa sekana tapu na seka bukoju toni sekerere.